sam ti Dana, Vinko Coce in Klapa Kontrada. Dober večer, družba, ura je odbila ena in v tej uri bomo preverili, kaj se kaj novega dogaja po svet. Teja Arlič, sem z vami na aktualu in... Oh, karoča, gre. Kroža pa neka gre, Oliver Dragojevič.